0: Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un co sa entra. Su bella ma sti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.